stóp moich, kraina dostatków i krasy. Nad głową niebo jasne, tłok piękne lice. Dlaczegoż stąd ucieka serce w okolicy? Dalekie i niestety jeszcze dalsze czasy. Litwo, piały mi wdzięcznie twoje szumiące lasy, niż słoiki bajdaru, saltiry dziewicy. I weselsze teptałem twoje trzęsawice, niż rubinowe morwy, złote ananasy.

Tak daleki, tak różna robi niepomęta. Dlaczegoż roztargniony wdycham bez ustanku do tej, którą kochałem dni moich poranków. Ona w grubej dziedzinie, która mi odjęta, gdzie jej wszystko wiernym powiada kochanku, lepcząc świeże myślady, przyszłej pamiętam.

0: Karpacka Ruś. Oficjalnie organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadii i Karpatorusko Obszczestwa w Kanadii. Wychodzę dwa razy na tyżten.
1: Dziarzeńko na sercu płacze do ci.
0: Karpacka Ruś, numer 57. Piatnycia 27 grudnia 1946 roku. Pisze o se wychylewa z żoną Anną do Pała Śpiaka w New Yorku. 30 wresnia 1946 roku. Drogi stryku i stryno, ja, Anna, list od was dostała, za który wam serdecznie dziękujemy, że ste o nas nie zabyli. Michał Rik, a ja ani jednego listu nie mam. Do niania piszu i piszu, a żadnej odpowiedzi nie mam. Ja do nich pisała list przez delegatiów, to nie znam, czy dostali, bo tam w Polsce była wielka bida. Heł na wesnu, przyszli u ścianę, to rozkazowali. Nianio Anny, Andrzej Śpiak, ostał się w Żdyni, Gorlicko opowita. Kto przyjechał heł od razu, to mu bidy nie je. To też to przyjechali persze, pozasiadali sobie dobre chaty, jak były. A kto wziął sobie z Polszczy papieria szacunkowe, to mu dalej zerno i dobrą chatu. No bo chato naszych ludzi nie mali czasu zabrate szacunkowe papieria i trzeba było wyrablaty aż heł na podstawie świadków. My tak samo nie wzięli za sobą szacunkowe papieria na to, co my ostawili w Polszczy i musieliśmy aż heł chodzić ze świadkami i wyrablaty takie papieria. Heł dokole było dobry żyty narodu. Heł jest wielka fabryka tytuniowa, a do stacji nie jelem 1 kilometr. Bohato naszych ludzi robi w fabryci, w małoczarniach, po pocztach w rajonie, a najbliższe dziewczat i chłopciu. Jedna wojna zniszczyła, a po drugie, toho roku była wielka posucha. My przyszli heł woseny, ta z meny mogli chaty dostaty. Aż na wesnu heł wyjechało bohato Polakiu, to nam chatu oswobodyli. Chatu sme dostali dost dobru i pola sme obsijali 12 morhiu, bo sme czekali, że niania wyżenut, to, że prydut k nam, ale na razie ich nie je. Proszę was, stryku, nie majte za złe, że nianio są tam, bo one mudro zrobili. Jak możecie, to im dasz to dopomożte, bo one się straszno przez wojnę namuczyli. Grunt mają dosyć wielki, to trzeba było dawać wielkie kontyngenty. A najhirsze mali zwanią, bo obsiady brali do roboty, a one musieli same do maharuaty. Donoszą wam, stryku, że heł był wanią hunianka. Mał promowu do naszych ludzi. Był tak samo w jednego u ściana, kiedy one było doma, lemio chorzena, humeckoho. Dowidujecie się, stryku, jak nasze dity, to one chodzą do szkoły, do 4 klasy. Szto do nauki, to heł dobry. Heł w Simseli jest szkoła wielka. Sud dity, szto kinczat 10 litku, gimnazyju. Sztefan ma 10 roki, łamelka 12. Mamy za sobą jednego chłopca z Żdyni, szto ma 15 rik. To joho damy nada jako remisnyka, bo nie chce do szkoły chodyty, lem się doma wczyt. Baha to naszych chłopciu szoferują. Szto do nauki, to zawsze dobry. Pisze mi paraska, że tetyn syn propał tam wojni. To pozdorowte ich, żeby bars nie płakali, boż to brakuje od nas, chłopciu, chodzi na front i nie byli, to aż strach podumaty. Wielki naród propał przez wojnę. Heł w Rosji, Jany, połowyna chłopciu nie wernęła się. Pisze te stryku, żebyście nam dasz to posłali, to na razie nie posyłajte, bo może by nie przyszło, a chodzi prydę, to wielka opłata. Chyba dokole późniejsze może będzie mniejsza opłata. Dalsze śle pozdrowienia po imieniu wsim bliskim rodnym w Ameryki. Obłast Tarnopolska, rajon Czortkiu, seło Saliłka, poczta Nowa Jaholnycia, Osyw Chlywa. Semen Pyrniak, pereselenec z seła Izby Grybiusko-Chobowita, nyni Woroszyłowohradzkiej Obłasty, pisze bratu Iwanu Pyrniaku w Bayonne, New Jersey. 21 wresnia 1946 roku. Drogi i luby bratku, list, który ty pisał do nas, my dostali. Serdecznie ty dziękujemy za niego. Aż to do nas, to my nieduże zdrowy, bo ja często chworiju. Chociaż znaty ci u naszą historię, to ja ty tu krótko opiszę. To tak było. W 1939 roku napała nas wojna. Była dość straszna dla nas w izbach, ale przeszła prudko. W 1940 roku, 18 lutego, my wyjechali do Sowieckiego Sojuza, na zapadną Ukrainę. Tam sme popali na to miejsce, gdzie nasz luby nianio spoczywają. Tam sme przeżyli do 1942 roku i w marcu miesiąci my pojechali nazad do izb, bo nam pisali, żeby przychodzić. Jak sme jechali pierwszy raz z domu, to sme leszyli wszystko, korowy i drugie, no proklaty Niemiec wszystko żył, a tam trzeba było nabywać na nowo. no bo chdał, że sme kupili w Rosji korowu i zaczęli gospodarku. I było bajka. No znowu trzeba było wszystko leszyty i do izby i chaty. Droga nie była daleka, no straszna, bo niemak bars byli ludzi. W izbach naszliśmy hołyściny, tylkoż to dach był, ale dyrawej. Nelem my tak przyjechali, no i reszta. Nasze izne, jakśmy przyjechali, to jedne nas żałowali, a drugie się tiszyli, powiedali, dobry się im stało. Tak my pożyli może miesiąc w seli i naszli się takie ludzie, że chodyli do Gorlic, do starostwa, skarżyty, że my nie mamy roboty, że ludzie się swariat. To Niemcy przysłali ukraińską policję, żeby nas zabrali na robotę do Niemczyny. Ja to udy robił w Lisi, a Wanio Matronin i Andrzej Brejan i Justyn Hardosz stynali z Medereło pod Łackową. To nas zabrali z Lisa prosto aż do Krakowa. Iśli ludzie z familiami do Niemczyny, no nasze baby doma ostali. W Krakowie na komasacji mnie zwilnili, że jem chwory, a Wania zabrali na robotę. I kotry byli z familiami, to też ich powertali, bo jak raz nie było placu na familijnych. Przyjechał ja do domu, ale niczego nie było. Grunt trzeba było arendować swój własny. Ja płacił za swój grunt 300 zł na rik. Korowu nam dał szwagier z Bilecznej. I wszystko pomoc nam dawali. Dopomogli zajarowaty i zerna dalej i kompery. A kus się nam urodyło. Ja chodził do Lisa za 2 roky. No w 1944 roku przyszli Niemcy do izb, bo już się cofali przed Ruskimi, to brali wsich okopy kopaty. Naszą chyżu obhorodyli dookoła. Ludzie nagnali tysiaczy. Od samego Tarnowa okopy były aż do Bardejowa. Horozyła nam wielka bida, no Bóg dał, że na nic wyszła to ta robota. W tych czasach ludzie straszno gnali do roboty. Byli. A kogo pojmali doma, to zabierali i zamykali do sypancia na Klebanei. Tam trymali przez nicz, a rano do roboty gnali. Nas oswobodili ruskie wojska w 1945 roku, na Wydokszczy. Niemcy, jak już wtikali, to zabierali ludzi ze sobą. I mene mali zabrate, i Wania. Wzięli nas piacioch za furmaniu, dali nam ubrania i już mali z moich westy, ale Bóg dał, że musieli skoro wtikaty. Kadech to mich, to my się zostali. Potem zabierali Ruskę do swojego wojska. To ja nie był przy ruskim wojsku. Jedno, żem słaby, a drugie, że ja sam doma, a familia dost wielka. Z naszego seła było 20 chłopców w ruskiej armii. A my się popisali i wyjechali w czerwcu 1945 roku do Rosji za 3000 km od izb. I heł nas przyjechało i zbianił 19 familii i zmenaczali robyty. Ale z zapadniej Ukrainy pisali, że im bardzo dobry. To i nasze zachotili tam i chaty. Wyjechało 8 familii, no ich zawernuli, a Łania Płaskonia z Bilecznej, szto zowód Choma i Mykołaja Jasnyczaka, hnatowego brata, zasudyli na 5 roków. To siedziat. Ale i tak 9 familii wyjechało, a 4 perenesli na inne seła, to na zheł ostało się 6 familii. Drogi braty, chociaż znaty, jakie heł powodzenia, to hir wielkie gnieje i rywniny wielkoj gnieje, lem tak horbko łato. Heł oryt traktorami, ale i bykami, bo teper maszyn brakuje. Ja chodził w zimie za 3 miesiaci na kursy, wczyłem się na traktorach jezdyty i jem się nawczył. To wiary jem robił, a potem jem zachworił bars, bo jem peremers. Tak jak przez to tu wojnu bars jem się obder, a kupyty nie może było. Teraz by kupił, ta nie jest aż to. A choćby i było, to familia wielka, 4 dzieci i nastroje. Jedna dziewczyna chodzi do szkoły. Chcecie znaty, kielo heł chłop zarobyt, to heł robyt za zerno, a fabryci zarobyt dobry stary robitnik do tysiaczy i weca na miesiac. A my na razie z tym mamy szto. Może by da jak było, kiedyby ja był zdrowy, ale kiedy moje zdrowla pidłe, to nie znam jak budę dali. Pozdrawiam cię z moją żeną i dzieciczkami, bo się bardzo dowiduję, jaki to stryk pysze, gdy on jest i czego do nas nie prydę. I pozdrawiam cię naszej zbiany, a ujka heł neje. Wyjechali na Ukrainę do syna. On przyszedł od wojska i się tam ożenił. Już się oba ich synowe pożenili. Dalsze pozdrowaje sestru i szwagra i drugą rodzinę w Ameryki. Tak samo w piśmie jest kartka od starej mamy, która przesyła swoje błogosławieństwo synu i pisze, że rady by jeszcze wydyty się. Woroszyłowo-Hradzka Oblast, Staniczno-Łuchański Rajon, kołchoz imienia Woroszyłowa. Pyrniak Stefan Eustachiewicz.
1: Тяженько на серцю плаче дочі.
0: Ванівчани переїхали із Сталінської області в Бориславу. Григорій Шуфлат, Велінгтон, достав письмо від братової із Борислава. drohobyrdskoj oblasti. S druhými odnoselančami oni переселились із Ванівки в Сталінську област. Но так як ванівчани і у себе дома робили коло нафти, то тепер половина їх була привезена в Борислав. Під датом 11 вересня 1946 Братова пише: «З першого переселення вернули ми ще раз до Ванівки. Переживали ми ріжне, доки не прийшла Красна Армія, і аж тоді ми віддихли свобідно. Андрея забрали на війну, Славко пішов на роботу партійну, Ярослав в школу. Незадовго наступило друге переселення, то ми переселились в Сталінську область, 7 кілометрів від Азовського моря. Там жили ми рік, а потім забрали нас до Борислава. Ми ще самі старали о то, бо для нас там клімат не був здоровий. В Бориславі треба було робітників, бо Поляки виїхали в Польщу. Так ми тепер в Бориславі жиємо. Тут є наших більше як пів Ванівки і дуже лемків від горлиць. Андрій є в Львові, працює вищим доктором на клініці в відділі туберкулезному. Миколая вислали тепер до Баку на курс нової системи вирчення. Там буде 4 місяці. Сестра Каська виїхала пізніше, як ми,

im narodyłaś już w Sowieckim Sojuzie, a także od mamy, brata Michała, bratowej i ich ditej. Donosit, że pouczył pismo, jakie było wysłane z Clevelandu 2 września 1946 roku, a dalsze pisze tak. My dziękujemy Bogu zdrowy, aż to do powodzenia, to tak pobili żyjemy. Za tetu ja bardzo nie znam, bo ja tam koło nich nie był, ale nasze każą, że dost bidno żyją, bo heł trzeba robyty, a u nich nie komu. Seman sam nie narobyt na trzy duszy, a jeszcze on nie tak dobry robyt. Heł tak, że jak bilsze zarobyt, to bilsze dostanę. My z Michałom i mamą żyjemy w jednej chyży wsi razem, bo meni chyżu postawili. Brat Michał za to perejechał do mene, bo w nas trochę lipsze. Stacja blisko i uglom palimy. A tam, gdzie one żyli, to tylko sołomą, bo ani drowa, ani ugla nie było. Mama jeszcze pomału trzymają się. Koroła u nich jest, pacia i jawiłoczka. Dalsze porównuje swoje życie teper i peret wojną. Piszesz to peret wojną było lipsze jak sej czas, no w wojennym czasie było hirsze, tak jak zabrali ich do Niemczyny na prymusowe roboty i było tak złe, że to nie dumał żywym ostaty się. I piszesz to bolsza czast pereselenciu i stalińskiej obłasty wertać się w Haleczynu, a wszystkich ludzi przyjechało w stalińską obłast 50 tysiąc. Stalińska obłast, Katykowski rajon, kołchoz Peremocha, Dziamba, Andrii. Pyszu te dity uczytela Bohaczyka z Portnohą. Pysze Iwan Bohaczyk z sestrami do Petra Bohaczyka w Clinton, Pensylwania. Iwan Bohaczyk żywe teper w Ropeci Ruski razem z dwoma sestrami. Pidy datom 21 żołtnia 1946 roku on pysze tak. Drogi brate Petre, pismo twoje my otrzymali, za jakie szczere spasibo. Dołhy lita protekli, szto my i nie znali pro sebe. Straszna świtowa zawerucha, jaka panowała w Europie blisko 6 lat, porozbywała bohato rodyn, druhy rozejśli się po świtu i bilsze sebe nie odnajdą. Dlatego nyni ludy hladają do odnych druhych po ciłomu świti i pereczyslają swoje straty i żertwy. Tak i my chcieliby dowidaty się, kto z naszych rodnych ostał się w żywych po tamtej stronie okeana. Nie idę o to, żeby wy, drogi bracia, wytraczuwali się na nas, ta starali się nam daty pomóc, bo znamy, że to i u was nie tak, jak było dawniejsze za dobrych czasów. Chodzę o to, żeby znaty, kto z was przy żywych, bo życie i zdrowia w nyniszni czas to prawdziwy majetok i skarb. Nas tu w starym kraju żywe troje, ja i dwie starsze sestry uczytelki. Najstarsza Emilia wysłużyła wże swoje lita, a młodsza Eugenia jeszcze uczyt w sąsiednim seli pstróżne. Młodsza od nich sestra Anna, takoż uczytelka, pomerła w 1941 roku. Nasza maty pomerła w żołtny 1939 roku, zaraz po przychodzie Niemców. Bożenej pamięty baćko nasz, a wasz stryk, pomer w 1919 roku po przychodzie z Talerhofu, gdzie był internowany, mający 64 roku. Przed baćkom w roku 1918 pomer jeden z starszych braciów, Tyt. Uczytel i student jurist na Uniwersytecie w Krakowie. Starszy bracia Julian i Anton do wojny byli w Rosji, a teper nie mamy od nich niejakiej widomosty. Najstarszy z bratiów, Kornel, podczas wojny był w Niemczyni, wywezeny Niemcami na robotu. My czuli, że teper powernął w Polszczu, ale nie znamy, gdzie przebywa je. Sestry niezamożny i ja nieżenatej, chociaż czysło wrze 37 lat. Wieczno niespokojne czasy, w jakich żyjemy, nie pozwalają założyć swoją rodzinę. Dobry, że to człowiek ostał się przy życiu i ciągnie jakoś swoją bidu. Od 1935 do 1946 ja pracował w biurze, kancelarii, takoż i przy Niemcach. Podczas wojny życia było duże ciężkie, a nie lepsze i teper. Kole naczalość pereselenie do Rosji z Lemkowszczyny w 1945, to ja jeszcze pracował, a tak mnie zwilnili z roboty. Teper siedzę doma przy sestrach, bo naszym ludziom ciężko te robotu dostaty i zanimają się gospodarką. Na szczęście mam swoją chatę koło trzy morchy pola i korołu, to człowiek z hołodu może nie chmre. Chatę i pole kupili sobie jeszcze w 1937 roku za spilno z sestrami odłożonej hrisz. Tak w wielkim skoroczyniu wyglądaje nasze życie. Po zakończeniu wojny zdawało się, że to życie unormuje się, ale jak pokazuje się, świt jeszcze daleko od tego. U nas takoż nie ma jeszcze spokoju. Bohato wooróżenych ludzi skrywają się po lisach, bez pokoja cała po noczach, zabierają to i owo, to oczekują na nową wojnę, czym raz trudniejsze życie. Jakże znajesz, przeszło 60% Lemkiu wyjechało do Sowieckiego Sojuza, gdzie jak z nich powernuli się, perekradajuczy się przez hranyciu.
повернулися голі, бос

jak nóż dary. Nasza rodyna do ławki także wyjechała. Duże mene raduje wistka, że to ty, lubesny brate, chociaż meni pomoczy i masz zamiar wysłaty nam pakunok. Ja duże wdzięczny tobie za to tu widomość, bo w dziesnosty mne odnoho brakuje. Lem proszę dobro pokułaty, bo de jakie ludzie dostają często rozbyte paczki, osobliwo kole złe opakowane. Dalsze pozdrowienia. Podpisany Iwan, Emilia i Eugenia Bohaczyky. Teodozja Trębacz w piśmie do ujka Antonia Jebusiaka w Newarku, New Jersey, pod datą 10 listopada 1946 roku pisze tak. Michał prożyli 6 roków pod niemieckim korbaczom. Trzeba było na nich robyty. Zabierali zerno, komperi i druhe. Nie wilno było nawet kury zisty. Ale kto pereżył, to już teper chliba jest dost. Le mołachy i obucia trudno, bo wielka dorohowysna. Już lem jednego brata mam, Petra. Ale jeszcze samotny. Nianio nam pomerli 7 roków nazad, a mama 5 roków. Od nas 40 rodyn wyjechało do Rosji, a w tych domach mieszkają Polacy, którzy przyszli z Rosji.

są litościwy po białych oczach. Rzucają 50 groszy do kapelusza. Biorą mnie jak brudny papier w ręce. Odmińcowi też należy się przyjemność. Mój anioł stróż szepce mi do ucha. Mój anioł stróż szepce mi do ucha.

lemkiłskie archiwum je miścią, w którym poczujete ryczy, których inde ne przeczytate, ani ne najdete. Słuchajte lemkiłsko archiwum w radiju ruskoj bursy LEM FM, prosit Paulo Hanas. Dneska w lemkiłskim archiwum przedstawiona bude osoba władyky Tomy Polańskoho. Zapisał in się bardzo dobry w historii Lemkowiny, ale i grekokatolickiej cerkwi.

Toma Polański wrodził się w 1796 roku w Bortnym, w rodyni z dołhyma tradycjami świaszczenniczyma. Pro dytyństwo przyszło o władyki nie znamy niczego. Pro jego młodość też dużo nie znamy. Nauku skończył win w 1819 roku, iż w tym samym roku przyjął świaszczenniczy świadczenia. Jako student musiał być i bardzo zdibny w nauce, a znamy proto za to, że przed wyświadczenią nie ożenił się. W tamtych czasach takie przypadki trafiali się bardzo rzadko, a kiedy już się trafiali, to zdibnym osobom, które rychtowane były do odohrania w życiu cerkwy ważnej roli.

Od 1847 roka Toma Polański był kryloszyną Premyskoj Kapituły. W czasie tym też był doktorem filozofii i za to objął stanowisko zawidującego w filozofskim liceum w Premyślu. Licej to dorychtował młodych szkolariów do dalszej nauki na różnych uniwersytetach. Liceum Polański kierował do reformy austriackiego szkolnictwa, która miała miejsce w 1851 roku. Swój urząd Toma Polański wykorzystywał z wielką korzyścią dla całej Lemkowiny. Stychał win do Premyśla lemkiwską młodzież, żeby mogła się hen wczyć. Jedną z Lemkiń, która wtedy trafiła do Premyśla, była Klaudia Aleksowicz, późniejsza pisatelka i dijaczka serd halickiego żynostwa. Jeszcze bliższym mecenasem dla Lemkiw stał się Toma Polański, zajmujący po Grychoryju Achemowiczu episkopską katedrę w 1859 roku. Bo już w 1863 roku, na czwartym roku Premyskoj Duchownej Seminarii, połowina była Lemkami. Fakt to Lemki mogli zawdzięczaty Lem swojemu episkopowi. Trzeba dodać, że był to pierwszy halicki episkop Lemko. To od czasu Tomy Polańskiego na halickich kniażych cerkownych stilciach zasiadali Lemki, aż do końca XIX wieku. W tym dwóch Lemkiów było halickimi metropolitami. Toma Polański władyką był przez 10 roku. Nie był to długi czas, ale przyniósł win wielu pozytywnych zmian. W czasie tym władyka Polański borą się odnowu duchowu i utrzymania schinnej tradycji w cerkwie.

relacji świeszczynek Józefa Mochnackiego i Anatolija Wachniajnego wynika, że episkop Toma Polański bardzo mocno wziął się za oczyszczanie cerkownego obrzędu z łatyńskich elementów. Episkop Polański nielem oczyszczał obrzęd z zaniedbań poprzednich wieków, ale i nie dopuszczał do wprowadzenia różnych nowości do obrzędu. Takimi nowinami były na przykład klakania do przyczasty, wprowadzania suplimacji do cerkwy i majowy bohosłużenia. Zawdiaki władycy Polańskiego doszło do podpisania dekretu Konkordia. Był to bardzo ważny dekret, który doprowadził do normalizacji stosunków między cerkwą łatyńską a grekokatolicką. Toma Polański był jego współautorem. Podpisany został 19 lipca 1863 roku w Lwowie. 30 września tego samego roku zatwierdzony został na zebraniu Kongregacji Propagandy Wiry i potwierdzony przez papu Pia IX 6 żółtnia. Dekret to regulował cerkowne spory, których do teper nie wyjaśniało cerkowne prawo.

Toma Polański był tym, który sprotywił się polonizacji w Galicji. W XIX wieku sytuacja była taka, że wielu świadczenników galickich w mniejszym stopniu na Lemkowyni wysiadowało po polsku. Władyka Polański zapisał się też bardzo dobrej świadomości premyskich bursakiów. Za jego sprawą preorganizowano na statutowe Bractwo Świętego Mikołaja, które bardzo pomagało galickim bursakom w Przemyślu. Władyka Toma Polański umarł 15 maja 1869 roku.

Jest to taki wers, co straszni opatrzni tłumaczyły. Nie wierzyłem, że przejdę w naszym słowie, bo to do inde nie można było publikować. I faktycznie nie go byli zrozumieli i pomieścili. W nim występuje paru hymnów na prostorii naszej historii. Dzieńczy ma smerć, smerć, lacham smerć. Boże caria chrani, jeszcze znamy i tak dalej. Najdejny wers. Ci pora, pora. Ci to smerć, smerć. Ci stop, nie ruszymy. Ci Boże chrań. Jeszcze dasz to. Jak cyganowi na wesilu każą ty synu śpiewati. Śpiewaj! Toto lem synku znaj, że prawdę tma tem. Lem kolejna, jedna. Lem.

poczujete ten program z archiwu Radialem FM. Ułemkowie są grupą obywateli polskich, mniej liczebną od pozostałej części ludności Rzeczypospolitej Polskiej. Jedną z uznanych w Polsce mniejszości etnicznych, obok Karaimów, Tatarów i Romów. Ułemkowie są i mają swój język, kulturę, tradycje. Stwierdzenia te wzięte zostały z tekstu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 roku o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Punkty zwrotne w historii. Autor tekstu Natalia Małecka-Nowak. Proces kształtowania się tożsamości łemkowskiej w naturalny sposób związany jest z towarzyszącymi czasom wydarzeniami historycznymi. Podobnie jak w przypadku innych nowoczesnych narodów z obszaru Europy Środkowej i Wschodniej, rozpoczyna się on po Wiośnie Ludów w 1848 roku i trwa do dzisiaj. Podczas rozważań nad tym procesem nie sposób pominąć punktów zwrotnych wydarzeń, które zdeterminowały dalsze wypadki i zdecydowały o losach społeczności łemkowskiej. Pierwszym punktem zwrotnym w XX wieku był okres I wojny światowej i czas następujący bezpośrednio po nim. Władze austriackie w wyniku porażek na froncie wschodnim już w pierwszych miesiącach wojny rozpoczęły falę aresztowań galicyjskich Rusinów oskarżanych przez nie o moskwofilstwo. Odbywało się to w atmosferze terroru i psychozy wojennej. Bez sądu wykonywano egzekucje na aresztantach, wyłapywano wszystkich, zarówno adwokatów, duchownych, przedsiębiorców, jak i chłopów. Podstawą do aresztowania był zazwyczaj donos, a nie rozpoznanie kontrwywiadowcze. Zatrzymanych osadzano w obozie internowania w Talerhofie koło Grazu, przez który w czasie wojny przewinęło się około 15 tysięcy osób, w tym wielu pochodzących z Łemkowyny. Pod koniec 1914 roku Łemkowyna pomiędzy dolinami Wisłoki i Ropy została przecięta linią frontu, która utrzymywała się niemal przez pół roku. Część wschodnia znajdowała się pod okupacją rosyjską, część zachodnia kontrolowana była przez wojska austro-węgierskie i niemieckie. Po wyparciu wojsk rosyjskich, w strachu przed represjami ze strony władz austriackich, część ludności, szczególnie z obszaru przyfrontowego, wycofała się razem z rosyjskim wojskiem. U progu zakończenia I wojny światowej, kiedy kształtowała się nowa polityczna forma Europy Wschodniej, na kanwie określonych przez prezydenta USA Woodrowa Wilsona zasad o samostanowieniu narodów, również Łemkowie rozpoczęli proces uzyskania własnych struktur państwowych. 5 grudnia 1918 roku w pobliżu plebanii we Florence odbył się wiec, na którym zebrało się około 500 delegatów reprezentujących 130 miejscowości z obszaru Łemkowyny. Proklamowano wówczas Ruską Ludową Republikę Łemków, w skład której weszły powołane wcześniej na lokalnych wiecach Ruska Rada w Gładyszowie, Ruska Rada w Krynicy, Powiatowa Ruska Rada w Sanoku i powołana w Śnietnicy Powiatowa Ruska Rada dla Powiatu Grybowskiego. Projekt polityczny, jakim była Republika Łemkowska, przetrwał 2 lata, kiedy to został zlikwidowany przez władze polskie. Prezydium rządu Jarosław Kaczmarczyk, ksiądz Dymitr Chylak i Mikołaj Gromosiak zostali aresztowani i oskarżeni o zdradę stanu, jednak w czasie głośnego procesu toczącego się przed sądem w Nowym Sączu wszyscy zostali uniewinnieni. Republika Łemkowska bardzo szybko nabrała dla społeczności łemkowskiej wymiaru symbolicznego i stała się fundamentem dla budującej się ich tożsamości narodowej. Kolejnym punktem zwrotnym w dziejach Łemkowyny był okres lat 1944-1947. Wydarzenia tego czasu najmocniej doświadczyły społeczność łemkowską. W pierwszych latach wojny, choć w regionie nie prowadzono większych działań zbrojnych, miejscowa ludność obarczona była wysokimi kontrybucjami na rzecz wojska, a szczególnie dotkliwymi były wywózki na roboty do Niemiec. Szacuje się, że objęły one około 10% mieszkańców Łemkowyny w wieku produkcyjnym.
burzliwy okres rozpoczął się jesienią 1944 roku wielką operacją wojskową Armii Czerwonej, której celem było sforsowanie Łuku Karpat i przejście wojsk na teren Słowacji. Do historii operacja ta przeszła jako Operacja Karpacko-Dukielska lub Dukielsko-Preszowska i uważana jest za jedną z najbardziej krwawych bitew II wojny światowej. W jej wyniku zniszczeniu uległ praktycznie cały obszar wschodniej i części środkowej Łemkowyny. Na odcinku od Przełęczy Łupkowskiej po Przełęcz Beskid nad Orzenną zostało spalonych lub rozebranych na budowę infrastruktury wojskowej tysiące łemkowskich domostw. Spalono również kilkadziesiąt cerkwi, często zabytkowych, wraz z ich całym wyposażeniem. Wysiedlona z obszarów działań frontowych ludność nie miała de facto do czego wracać. Równolegle losy ludności łemkowskiej rozstrzygane były na Kremlu. We wrześniu 1944 roku Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego wraz z rządem Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej podpisały układ o przesiedleniach z Polski, cytat, wszystkich obywateli narodowości ukraińskiej, białoruskiej, rosyjskiej i rusińskiej. W układzie, jak go wówczas nazywano, o ewakuacji, podkreślono, że przesiedlenie ma mieć charakter dobrowolny. Na teren Związku Radzieckiego jeszcze w 1944 roku wyjechało około 20 tysięcy Łemków, pochodzących przede wszystkim z obszarów zniszczonych działaniami wojennymi. W kolejnych latach przesiedlenia nabrały charakteru przymusowego i do końca 1946 roku na teren sowieckiej Ukrainy przesiedlono około 70% mieszkańców Łemkowyny. W kolejnym roku pozostała ludność łemkowska, której liczebność szacunkowo określono w przedziale pomiędzy 30 a 40 tysięcy, została wysiedlona na ziemie zachodnie i północne Polski, tak zwane ziemie odzyskane. Decyzję o przeprowadzeniu akcji Wisła rząd polski podjął uchwałą w kwietniu 1947 roku, a jej celem było rozwiązanie problemu ukraińskiego na terenie Polski poprzez przesiedlenie i rozproszenie ludności, co miało przyspieszyć asymilację w nowych miejscach osiedlenia. Wysiedlano według klucza wyznaniowego, grekokatolików i prawosławnych, nie wgłębiając się w sprawy tożsamościowe, bowiem komunistyczne władze uważały Łemków za grupę ukraińską. Wsie z obszaru Łemkowyny wysiedlono latem 1947 roku, głównie na Dolny Śląsk, ale również do Krajny, zachodniej Wielkopolski czy na Warmię. Pozostawiony w górach majątek został zniszczony lub zajęty przez osadników. Nieużytkowane cerkwie latami niszczały, natomiast rozrzuceni po Polsce Łemkowie na kolejnych kilkadziesiąt lat z powodu działań dyskryminacyjnych, nie tylko politycznych, ale i społecznych, zmuszeni zostali do przeniesienia swojego życia kulturalnego do przysłowiowego podziemia. Bez wątpienia najważniejszym w drugiej połowie XX wieku punktem zwrotnym dla społeczności łemkowskiej w Polsce był okres transformacji ustrojowej, którego początek symbolicznie przyjmuje się na 1989 rok. Ukierunkowana na budowę wolnego rynku, stworzenie społeczeństwa obywatelskiego oraz demokratyzację transformacja otworzyła przed Łemkami nowe, niedostępne dotychczas perspektywy. Mogli zacząć się organizować zarówno w strukturach politycznych, jak i w inicjatywach pozarządowych. Z uwagi na duże rozproszenie za najbardziej odpowiednią formę zrzeszającą społeczność łemkowską uznano stowarzyszenie, które powołano do życia wiosną 1989 roku w Legnicy pod nazwą Stowarzyszenie Łemków. W 1991 roku reaktywowano założone w 1908 roku Stowarzyszenie Ruska Bursa w Gorlicach. Stowarzyszenie Łemków weszło w skład Światowej Rady Rusinów, rusińskiej organizacji społeczno-kulturalnej powstałej w 1991 roku podczas pierwszego Światowego Kongresu Rusinów. Również w 1991 roku powstał Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca Kczera z siedzibą w Legnicy jako stowarzyszenie, a w latach kolejnych inne organizacje. Ostatni punkt, a w zasadzie podpunkt, osadzić można w pierwszej dekadzie XXI wieku. Wiąże się on z intensyfikacją procesów demokratyzacji i europeizacji Polski, w tym przypadku wzrastającej, choć po części wymuszonej, politycznej wrażliwości na problematykę mniejszości etnicznych.
Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej w maju 2004 roku przyspieszono pracę nad ustawą o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, którą przyjęto 6 stycznia 2005 roku. Reguluje ona sprawy związane z zachowaniem i rozwojem tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych, zachowaniem i rozwojem języka regionalnego, integracją obywatelską i społeczną osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych. Reguluje także sposób realizacji zasad równego traktowania osób bez względu na pochodzenie etniczne oraz określa zadania i kompetencje organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie tych spraw. Jest to pierwszy akt normatywny, który uznaje Łemków za mniejszość etniczną. Z perspektywy kilkunastu lat funkcjonowania ustawy, pomimo szeregu opartych na niej rozwiązań, które dla mniejszości są problematyczne, w sposób znaczący zmieniała ona przestrzeń dla funkcjonowania mniejszości łemkowskiej, zarówno w wymiarze prawnym, politycznym, jak i społecznym czy kulturalnym. Łemkowie mogli wskazać swoją narodowość podczas spisu powszechnego w 2002 roku. Podało ją wówczas niecałych 6 tysięcy osób. Jego wyniki z 2011 roku, 10,5 tysiąca osób utożsamiających się z narodowością łemkowską, przy czym dla przeszło 50% była to jedyna narodowość, umożliwiły podjęcie kolejnych działań określonych we wcześniej wspomnianej ustawie, których celem jest utrzymanie i rozwój łemkowskiej tożsamości kulturowej. W wybranych miejscowościach wprowadzono do programu szkół, zarówno na poziomie podstawowym, jak i ponadpodstawowym, język łemkowski jako dodatkowy, a od 2013 roku istnieje możliwość zdawania matury z języka łemkowskiego jako dodatkowego języka. Język łemkowski pojawił się również w przestrzeni publicznej, między innymi w 2012 roku w 8 miejscowościach gminy Uście Gorlickie zamontowano dwujęzyczne tablice, znaki drogowe z nazwami miejscowości. Wcześniej, dzięki staraniom Stowarzyszenia Młodzieży Łemkowskiej Czucha w Polsce, w 2009 roku taka tablica jako pierwsza zamontowana została w Bielance w gminie Gorlice. Od 2011 roku działa również Radio LEM FM, prowadzone przez Stowarzyszenie Ruska Bursa z redakcją w Gorlicach, którego głównym językiem prowadzonych audycji jest język łemkowski. Łemkowie są grupą obywateli polskich, mniej liczebną od pozostałej części ludności Rzeczypospolitej Polskiej. Jedną z uznanych w Polsce mniejszości etnicznych, obok Karaimów, Tatarów i Romów. Łemkowie są i mają swój język, kulturę, tradycje. Stwierdzenia te wzięte zostały z tekstu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 roku o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Program zrealizowany był w ramach kampanii informacyjnej prowadzonej jako realizacja zadania publicznego o Łemkach Co Wiemy, Poznajmy Się, finansowanego ze środków dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. To był program z archiwu Radia LEM FM.

drodzy słuchacze, słuchacie LEM FM. LEM FM to twoje radio. Moje na pewno. Slavko Tronik.

Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Lem FM. Przypominam sobie, jak to inicjatywa wyszła nie od mnie, lecz od Gambara właściwie. I jak im chciał, to tam zawsze powiedzieć swoje imienia i nazwiska. Ale to je powiedzę, jakby kursinało. No to już wypada powiedzieć, że Jarosław Cechanowski.

mej gniew, gdy wspominam śmiech, co niósł nocami się jak zbyt głośna muzyka, jak miłość i grzech. Kiedy wciąż wierzysz w nie, zamykaj oczy, kiedy znikasz, martwe niebo otacza nas.

lot prawdę. Aż urwie świt nas, każda z gwiazd zgaśnie. W dłoniach rwę świat nasz, tak bez pamięci. Za wszystko, co ból wziął,